tu jest Christos as vats per gichmer. Vor le cer zamen ein hairagant noren tunusko. Lit sie vesmes hoc